0: La Qué Buena.
1: La 1:28.
2: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi.